0: Han llega lengua por anda meña buweke nanje bolom bom mano boko na woja boja boga nanje jena la galeng nanje bogen goji nunda jugo ba mengyo wanangi na wo gore yala gole galeng wapor anda jama
1: hai
0: wawan
1: hai
0: ganyal
1: hai
0: karo nanje wo warami biri miram nanje galeng wapor anda meña buweke nanje.